Ste obozrejovi taktikáš nekoby. Lízer náme. Tien historie mas. Dio tienas la os, buksernáj tien historietu. Inekada digas menos, stina fania.